0: Nie ma najszych przemiał, że coś by jej kończyli, ja sam Stevenson. CBS, off Stevenson, if they were. Okay, 7-22, off 10-63.
1: 10-4, thank you.